Hola, bumun, ori gori kalu, iti seret ne kollanu, anjolo, anju kutilo. Os munja, muy bebek, vajut, anjolo, tilo, gondolo.